Dzień dobry. Magdalena Józefiak serdecznie zaprasza do wysłuchania kolejnego polskiego programu radiowego nadawanego w ramach polskich audycji radiowych ze stacji 5EBI FM 103,1 MHz. Polskich programów z tej stacji możecie słuchać w każdą sobotę o godzinie 8 rano oraz w poniedziałki o godzinie 5 po południu. A cóż dzisiaj w naszym programie? Po wiadomościach z kraju i ze świata dowiecie się ciekawostek na temat kardynała Rysia w finansowym centrum Watykanu, a następnie portfele Polaków bez tajemnic. W drugiej części natomiast setna rocznica urodzin twórcy Asterixa. Tak, tak, był on spokrewniony z Polską. René Gościnny wciąż inspiruje świat. No i na koniec lalka wśród najlepszych, czyli New York Times decyduje, stwierdza, czy polski epicki film może stać się światowym hitem kostiumowym. A teraz posłuchajmy naszej pierwszej piosenki w wykonaniu Mariki i Pawła Domagały, Okruchy życia.

Wiadomości z kraju i ze świata. Spór wokół Trybunału Konstytucyjnego. Jednym z najgłośniejszych tematów był trwający konflikt dotyczący obsady Trybunału Konstytucyjnego. W centrum uwagi znalazła się kwestia zaprzysiężenia sędziego Macieja Berka oraz relacje pomiędzy rządem a prezydentem Karolem Nawrockim. W mediach regularnie pojawiały się komentarze ekspertów i polityków dotyczące miażdżącego dalszego przebiegu sporu oraz jego wpływu na funkcjonowanie świata. Ustawa paliwowa i ceny na stacjach. Duże zainteresowanie wzbudziła również podpisana przez prezydenta ustawa paliwowa. Temat cen paliw był szeroko komentowany przez polityków i ekonomistów. Dyskusja dotyczyła przede wszystkim kosztów życia oraz wpływu zmian na kierowców i przedsiębiorców. Zatrzymania byłych menadżerów Orlenu. Funkcjonariusze ABW przeprowadzili działania związane ze śledztwem dotyczącym działalności Orlenu. Zatrzymano byłego członka zarządu spółki oraz kilku innych obecnych i byłych menadżerów. Sprawa dotyczy m.in. decyzji związanych z polityką cen paliw oraz zarządzaniem strategicznymi rezerwami. Wydarzenie odbiło się szerokim echem w mediach i stało się jednym z głównych tematów politycznych tygodnia. Polska ponosi gotowość lotnictwa. W związku z rosyjskimi atakami na Ukrainę, polskie siły zbrojne podjęły działania zabezpieczające przestrzeń powietrzną kraju. Nad ranem poderwano myśliwce monitorujące sytuację w regionie. Władze podkreślały, że działania miały charakter prewencyjny i były związane z bezpieczeństwem mieszkańców. Fundusze z Krajowego Planu Odbudowy. Pozytywną informacją gospodarczą było przekazanie Polsce kolejnej transzy środków z Krajowego Planu Odbudowy. Finansowanie ma zostać przeznaczone m.in. na inwestycje infrastrukturalną, cyfryzację edukacji oraz rozwój transportu publicznego. Ekonomiści wskazują, że środki te mogą przyspieszyć realizację wielu projektów w samorządach. Wzmocnienie polskiej obronności. Do Polski dotarł kolejny samolot F-35 Husarz. Jest to część programu modernizacji Sił Powietrznych Rzeczypospolitej Polski. Ministerstwo Obrony Narodowej podkreśla, że nowe maszyny zwiększą możliwości obronne kraju i poprawią interoperacyjność z siłami NATO. A teraz kilka wydarzeń z zagranicy. Z kanclerza Friedricha Merca zadowolony jest jedynie co dziesiąty Niemiec. Wynik jest najniższy nie tylko w czasie jego urzędowania, ale także wśród wszystkich kanclerzy ocenianych w sondażach niemal od 30 lat. Szefowie największych firm technologicznych podpisali w Białym Domu konstytucję AI. Dokument zobowiązuje ich do współpracy z niezależnym audytorem, który ma ocenić, czy modele działają zgodnie z założeniami. Prezydent Donald Trump podpisał też rozporządzenie zmieniające nazwę sztucznej inteligencji na superinteligencję. Włoscy i francuscy ratownicy uratowali dwoje Polaków, którzy 12 godzin czekali na pomoc w masywie Mont Blanc. 20-letni alpinista wisiał przez ten czas na linie na wysokości blisko 4000 metrów, a jego 24-letnia partnerka przypięta do skały nie była w stanie mu pomóc. Akcję utrudniała bardzo zła pogoda. Międzynarodowa Stacja Kosmiczna wyrasta na poważnego kandydata do tegorocznej pokojowej Nagrody Nobla. Eksperci zwracają uwagę, że przyznający nagrodę poszukują instytucji promujących międzynarodowe braterstwo oraz trwałość pokoju w erze narastających konfliktów. Ogłoszenie laureata nastąpi późno 9 października. A teraz zapraszam do wysłuchania dni, które przed nami w wykonaniu Wiraszko.

Portfele Polaków bez tajemnic. Sytuacja finansowa Polaków poprawiła się. Wynika z najnowszego raportu GUS. Na ponad 200 stronach przełożono na części pierwsze dochody i wydatki. Przeciętny Kowalski dysponuje miesięcznie kwotą około 3,5 tysiąca złotych. W najlepszej sytuacji są rodziny, w których pracuje się na własny rachunek. Na drugim biegunie znaleźli się renciści. Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny to kwota pieniędzy, która zostaje w gospodarstwie domowym po odliczeniu podatków i składek na ubezpieczenia. Przypomina redakcja. Wyniósł 3,5 tysiąca złotych na osobę, czyli nominalnie o 10,5% więcej niż rok wcześniej. Po uwzględnieniu wzrostu cen dochody zwiększyły się o 6,7%. Wydatki również rosły, ale wolniej. Przeciętnie wyniosły w 2015 roku na osobę miesięcznie, co oznacza wzrost nominalny ponad 7% i realny 3,6%, wylicza GUS. Najważniejszym sygnałem poprawy kondycji domowych budżetów jest spadek udziału wydatków w dochodzie rozporządzalnym. W 2024 roku gospodarstwa domowe przeznaczały na wydatki przeciętnie około 60% dochodów. W 2025 było to zaledwie 57%. Polakom zostawała więc większa część pieniędzy, choć poprawa nie rozkłada się równomiernie między poszczególne grupy. W najlepszej sytuacji były gospodarstwa osób pracujących na własny rachunek, poza rolnictwem. Ich przeciętny dochód rozporządzalny sięgał 4198 zł na osobę, a miesięczne wydatki wynosiły 2270 zł. Było to odpowiednio o 20% i 12% więcej niż średnia dla wszystkich pozostałych gospodarstw domowych. Na drugim biegunie znaleźli się renciści. Dysponowali przeciętnie kwotą 2,5 tysiąca złotych na osobę, czyli o 27% niższą od średniej krajowej. Co więcej, ich dystans do przeciętnego poziomu dochodów zwiększył się, ponieważ rok wcześniej wynosił tylko 22%. Najniższe wydatki odnotowano natomiast w gospodarstwach rolników. Wyniosły one 1359 zł na osobę i były o 33% niższe od średniej krajowej. Duże znaczenie miało także miejsce zamieszkania. W miastach dochody były średnio o 7% wyższe od przeciętnej dla kraju, a wydatki o 11% wyższe. Największa przewaga dotyczyła miast liczących co najmniej 500 tysięcy mieszkańców, gdzie dochód przekraczał średnią krajową o 30%, a wydatki o 36%. Na wsi dochody były niższe od średniej o 10%, a wydatki o 16%. Różnice między miastem a wsią jednak zmalały. Wyraźne dysproporcje widać również między typami rodzin. Najlepiej radziły sobie małżeństwa bez dzieci na utrzymaniu, których dochody na osobę były o 34% wyższe od średniej. Najtrudniejsza pozostawała sytuacja małżeństw co najmniej z trojgiem dzieci. Ich dochód na osobę był o 26% niższy od przeciętnej. Z raportu GUS wynika, że w 2025 roku największą część domowych wydatków pochłaniały żywność i napoje bezalkoholowe. Ich udział wzrósł do 25%. Drugą najważniejszą pozycją były koszty użytkowania mieszkania lub domu oraz energii. Odpowiadały za nie 19,4% wydatków. Udział tej kategorii zwiększył się w ciągu roku około 0,6 punkta procentowego. Obciążenie podstawowymi kosztami było szczególnie wysokie wśród osób o najniższych dochodach. W najuboższej 1/5 gospodarstw żywność, mieszkanie i energia pochłaniały prawie 50% wszystkich wydatków. Wśród najzamożniejszych było to 37%. Bogaci wydawali na te potrzeby większe kwoty,
ale stanowiły one znacznie mniejszą część ich budżetów. Poprawę warunków życia widać także w subiektywnych ocenach. Swoją sytuację materialną jako dobrą lub raczej bardzo dobrą określało 59% gospodarstw wobec 57% rok wcześniej. Źle lub raczej źle oceniało ją 4,2% badanych. Najwięcej pozytywnych odpowiedzi udzielili pracujący na własny rachunek, a najmniej renciści. Dane pokazują więc ogólną poprawę poziomu życia, ale jednocześnie potwierdzają, że gospodarstwa o niższych dochodach, rodziny wielodzietne i renciści nadal znacznie silniej odczuwają ciężar podstawowych kosztów. A teraz nie pieniądze, nie bogactwa, yo, yo, yo.

Setna rocznica urodzin twórcy Asterixa. René Gościnny wciąż inspiruje świat. 14 sierpnia 26 roku przypadła setna rocznica urodzin René Gościnnego, współtwórcy Asterixa, jednej z najbardziej rozpoznawalnych postaci europejskiego komiksu. Choć sam Asterix ma dziś zaledwie 67 lat, to właśnie setne urodziny jego autora stały się okazją do wspomnień, wystaw i licznych publikacji poświęconych człowiekowi, który na zawsze zmienił świat komiksu. René Gościnny urodził się 14 sierpnia 1926 roku w Paryżu. Jego ojciec, Stanisław Gościnny, pochodził z Warszawy, a matka, Anna Bereśniak, wywodziła się z terenów dzisiejszej Ukrainy. Gdy René miał ledwie 2 lata, rodzina przeniosła się do Argentyny, gdzie spędził dzieciństwo i młodość. Już wtedy uwielbiał rysować i opowiadać historie, choć początkowo marzył raczej o karierze ilustratora niż pisarza. Po śmierci ojca musiał szybko rozpocząć pracę zawodową. Los zaprowadził go później do Stanów Zjednoczonych, gdzie poznał wielu rysowników i twórców komiksów. Z czasem odkrył jednak, że jego największym talentem jest nie rysowanie, lecz pisanie błyskotliwych scenariuszy, pełnych humoru i inteligentnych obserwacji świata. Przełomowym momentem w karierze Gościnnego było spotkanie rysownika Alberta Uderzo. Wspólnie stworzyli kilka komiksów, ale prawdziwy sukces przyszedł w 1959 roku wraz z debiutem Asterixa. Historia małej galilejskiej wioski, która dzięki magicznemu napojowi opiera się potędze Rzymu, szybko zdobyła serca czytelników. Asterix był bohaterem innym niż wszyscy. Nie był największy ani najsilniejszy. Jego siła była inteligencja, spryt i odwaga. Obok niego pojawił się niezapomniany Obelix, dostawca menhirów, który jako dziecko wpadł do kotła z magicznym napojem i dlatego nie potrzebował dodatkowej porcji mocy. Razem stworzyli jeden z najbardziej rozpoznawalnych duetów w historii komiksu. Sukces Asterixa nie wynika wyłącznie z zabawnych przygód. Gościnny potrafi tworzyć historię na kilku poziomach. Dzieci śmiały się z bójek z Rzymianami i ciągłych nieporozumień bohaterów. Dorośli odnajdywali w komiksach satyrę na politykę, społeczeństwo, biurokrację czy narodowe stereotypy. Dzięki temu kolejne pokolenia wracały do tych samych albumów i za każdym razem odkrywały coś nowego. Komiksy o Asterixie zostały przetłumaczone na ponad 100 języków i dialektów, a ich sprzedaż liczona jest w setkach milionów egzemplarzy. Powstały także filmy animowane, produkcje aktorskie, gry komputerowe oraz słynny park Asterixa we Francji. Choć większość czytelników kojarzy Gościnnego przede wszystkim z Asterixem, jego dorobek jest znacznie bogatszy. Wraz z Jean-Jacquesem Sempé stworzył Mikołajka, którego przygody znają również polscy czytelnicy. Współpracował także przy słynnej serii Lucky Luke, nadając jej charakterystyczny humor i dynamiczne dialogi. Jego bohaterowie trafili zarówno do dzieci, jak i do dorosłych. Niezależnie od wieku czy kraju, pochodzenia, czytelnicy odnajdywali w nich coś bliskiego sobie. To właśnie ta uniwersalność sprawiła, że twórczość Gościnnego przetrwała próbę czasu. René Gościnny zmarł nagle w 1977 roku, w wieku zaledwie 51 lat. Jego odejście było ogromnym ciosem dla świata komiksu. Na szczęście stworzeni przez niego bohaterowie nadal żyją na kartkach książek, ekranach kin i wyobraźni czytelników. W setną rocznicę jego urodzin media na całym świecie przypominają, że bez Gościnnego nie byłoby Asterixa, Obelixa, Mikołajka ani wielu innych postaci, które stały się częścią kultury popularnej. Jego historie pokazują, że humor może łączyć ludzi niezależnie od wieku, narodowości czy epoki. 100 lat po narodzinach René Gościnny pozostaje jednym z najważniejszych mistrzów opowiadania historii,
A gdy dziś otwieramy kolejny album o dzielnym Galu, łatwo zrozumieć, dlaczego jego dzieła nadal cieszą się niesłabnącą popularnością. To najlepszy dowód na to, że prawdziwa wyobraźnia nigdy się nie starzeje. A teraz posłuchajmy piosenki Będzie co ma być w wykonaniu Magdy Beredy.

0: Zakład pogrzebowy Peter Oberg Funerals istnieje już ponad 40 lat i jest własnością jednej rodziny. Zakład udziela pomocy rodzinom znajdującym się w potrzebie. Prosimy więc zwracać się do firmy Peter Oberg Funerals, adres 280 Grange Road, Flinders Park, telefon 82341266. Zakład pogrzebowy Peter Oberg jest sponsorem polskich programów radiowych nadawanych ze stacji 5 EBI FM.
1: Lalka wśród najlepszych. Czy polski epicki film może stać się światowym hitem kostiumowym? Obecnie na Netflixie Lalka powstała na podstawie kultowej polskiej powieści. To epicka opowieść, w której odnaleźć można echa twórczości Edith Wharton czy Henry'ego Jamesa. Ironiczny komentarz na temat podziałów klasowych i wyższych sfer, intrygi i skandale w wytwornych salonach oraz historię nieszczęśliwej miłości. Akcja nie toczy się jednak w typowym New Yorku czy Londynie, lecz w XIX-wiecznej Warszawie. Lalka Bolesława Prusa uchodzi w Polsce za arcydzieło, a za granicą pozostały je dziełem mniej znanym. London Review of Books określiło ją kiedyś mianem być może najmniej znanej wielkiej powieści XIX wieku. Sytuacja ta może ulec zmianie po premierze na Netflixie, wystawionej sześcioczęściowej polskiej adaptacji. Produkcja ta ma szansę przybliżyć lalkę milionom widzów na świecie, poszukującym tytułu w duchu Bridgertonów czy Pozłacanego wieku. Zbieg okoliczności sprawił, że 30 września do polskich kin trafiła inna adaptacja filmowa tego dzieła. Katarzyna Zachender, wydawczyni University College London, uważała, że w dekadach po II wojnie światowej, gdy Polska znajdowała się pod rządami komunistycznymi, polska literatura była za granicą lekceważona i rzadko tłumaczona. Sprzedaż, dystrybucja, tworzenie adaptacji filmowych, na to wszystko nie było rynku, stwierdzała. Dodała, że sytuacja ta ulega zmianie. Polska staje się ważnym społeczeństwem Europy Środkowej, zarówno pod względem politycznym, jak i kulturowym. Dlatego twórczość Prusa jest teraz tak aktualna. Podobnie jak znaczna część ówczesnej polskiej arystokracji, Łęccy borykają się z problemami finansowymi. Izabela znajduje się pod ciągłą presją, by wyjść za bogatego mężczyznę, lecz buntuje się przeciw takiemu przymusowi. Postanawia wykorzystać desperackie zaloty Stanisława dla jego pieniędzy. Kęs po kęsie pożeramy pana Wokulskiego, mówi ojcu, i będzie się cieszył, że może na mnie patrzeć z talerza. Serial zawiera wszelkie typowe elementy wystawnego dramatu kostiumowego. Bale, pojedynki, gorsety i pałace, wymyślne peruki i wąsy. Odtwarzanie XIX-wiecznej Warszawy, miasta w dużej mierze zniszczonego podczas II wojny światowej, wymagało zdjęć w innych polskich miastach oraz wykorzystania bogato zdobionych scenografii i efektów komputerowych. Brakuje w nim pewnych złożonych wątków stanowiących istotę licznej niemal 700-stronicowej powieści. W czasie publikacji Lalki dawna Rzeczpospolita znajdowała się pod panowaniem Imperium Rosyjskiego, a niektóre elementy fabuły zmieniono, by uzyskać zgodę carskiej cenzury. Książka szeroko opisuje upadek lokalnej arystokracji, rozkwit polskiego nacjonalizmu oraz dyskusję na temat roli nauki w społeczeństwie. To ogromny ładunek kontekstowy, trudny do wpisania w ramy miniserialu czy filmu. Dlatego adaptacja zazwyczaj koncentruje się na tym, co Zachender określa mianem koszmarnego romansu. To również wymagało pewnych modyfikacji, stwierdził Paweł Maślona, reżyser i współscenarzysta serialu Netflixa. Podkreślił, że produkcja ta nie jest wierną adaptacją, lecz reinterpretacją książki, którą potraktowano jako punkt wyjścia. Podobnie jak Amerykanie pochodzenia podchodzą do mitu Batmana. Szczególnie istotne było uwspółcześnienie postaci Izabeli. Dawniej postrzegano ją jako chciwą i pustą. czarny charakter. Często utożsamiano ją z tytułową laleczką, czemu sam Prus po wydaniu powieści zaprzeczył. Współcześni czytelnicy i widzowie mają natomiast dostrzec w niej kobietę uwięzioną w narzuconych jej ramach i buntującą się przeciwko nim. Sandra Dżymalska, wcielająca się w postać Izabeli, przyznała, że choć bohaterka bywa rozpuszczona i nieco opryskliwa, zależało jej na ukazaniu Łęckiej jako nowoczesnej dziewczyny, która pragnie czegoś więcej niż tylko bycia czyjąś żoną. Ważnym elementem serialu jest wątek ambicji Izabeli, aby pisać dla postępowej gazety prowadzonej przez kobiety. Zdaniem Dżymalskiej to właśnie dążenie do samorozwoju sprawia, że jej Izabela zakochuje się w Stanisławie, człowieku, który również pnie się po drabinie społecznej. Rozumieją się, zauważyła aktorka, gdyż oboje chcą być kimś innym. W powieści uczucie Stanisława często określane jest mianem obsesyjnego, a jego intensywność przyczynia się do upadku bohatera. Mężczyzna wykorzystuje brak pieniędzy Izabeli, by ją kontrolować, a w jednej ze scen serialu Netflixa pieczołowicie odtwarza nawet w swym domu wystrój jej sypialni. Pomijając kwestię uwspółcześnienia fabuły, kluczowe może okazać się pytanie o to, jak polscy widzowie czy też inni miłośnicy powieści zareagują na bardziej śmiałe zmiany w scenariuszu. Filmowy odcinek zawiera zwroty akcji, które mogą zaskoczyć nawet osoby znające lalkę jedynie pobieżnie. Maślona przyznał, że szalony kierunek, jaki ostatecznie obrał serial, okazał się nieco zaskakującym, nawet dla samych wybranych.

nie kończy się wraz z ostatnią stroną, bo każdy z nas czasem jest jej zagubioną.

Kardynał Ryś w finansowym centrum Watykanu. Polski Kościół otrzymał w tym roku ważną wiadomość z Watykanu. Kardynał Grzegorz Ryś został mianowany członkiem Watykańskiej Rady do Spraw Ekonomii, jednego z najważniejszych organów odpowiedzialnych za nadzór nad finansami Stolicy Apostolskiej. Dla wielu osób może to brzmieć jak czysto administracyjne.

administracyjna nominacja, jednak w rzeczywistości oznacza powierzenie polskiemu kardynałowi bardzo odpowiedzialnej funkcji w samym centrum zarządzania majątkiem Kościoła katolickiego. Rada do spraw ekonomii została utworzona przez papieża Franciszka w ramach reform watykańskich finansów. Jej zadaniem jest nadzór nad działalnością gospodarczą i finansową różnych instytucji Stolicy Apostolskiej. Członkowie Rady monitorują budżety, inwestycje oraz sposób zarządzania majątkiem Kościoła. W ostatnich latach Watykan podejmował liczne działania mające zwiększyć przejrzystość finansów. Po wcześniejszych kontrowersjach związanych z inwestycjami i zarządzaniem majątkiem, papież Franciszek, a obecnie Leon XIV, kładą szczególny nacisk na odpowiedzialność, jawność i profesjonalizm w sprawach ekonomicznych. Kardynał Grzegorz Ryś jest znany przede wszystkim jako duszpasterz i teolog, ale w ostatnich latach dał się również poznać jako zwolennik przyszłej finansowej w Kościele. Już jako metropolita podejmował działania związane z audytami oraz kontrolą zarządzania majątkiem kościelnym. W Krakowie powoływał także niezależne zespoły ekspertów do badania kwestii finansowych i organizacyjnych. Jego nominacja może być odczytana jako wyraz zaufania ze strony Watykanu. W Radzie do Spraw Ekonomii zasiadają tylko wybrani kardynałowie oraz świeccy eksperci posiadający doświadczenie w zarządzaniu i finansach. Kiedy mówi się o finansach Watykanu, wielu osobom wydaje się, że chodzi wyłącznie o datki wiernych. W rzeczywistości system jest znacznie bardziej złożony. Kluczową rolę odgrywa administracja dóbr Stolicy Apostolskiej. Instytucja ta zarządza nieruchomościami, inwestycjami finansowymi oraz majątkiem należącym do Stolicy Apostolskiej. Według opublikowanego raportu tej instytucji wartość aktywów Watykanu wzrosła do około 2,7 miliarda euro. Administracja zarządza tysiącami nieruchomości we Włoszech i poza ich granicami, a także znacznym portfelem inwestycyjnym. Priorytetem pozostaje jednak maksymalizacja zysków, lecz zabezpieczenie majątku służącego realizacji misji Kościoła. Dla Polski jest to jedna z ważniejszych nominacji watykańskiej w ostatnich latach. Kardynał Ryś dołącza do międzynarodowego zespołu kardynałów i świeckich ekspertów reprezentujących różne kontynenty. Na czele Rady pozostaje niemiecki kardynał Reinhard Marx, a wśród członków znajdują się przedstawiciele Europy, Afryki i innych części świata. Obecność Polaka w tym gremium oznacza, że głos polskiego Kościoła będzie słyszalny również podczas podejmowania decyzji dotyczących zarządzania majątkiem Stolicy Apostolskiej. Jest to bardziej znaczące niż finanse pozostają jednym z kluczowych obszarów reform prowadzonych w Watykanie. Sama nominacja nie oznacza, że kardynał Ryś będzie codziennie zajmował się księgowością czy analizą bilansów. Jego rola polega przede wszystkim na współtworzeniu kierunków polityki ekonomicznej, nadzorze oraz dbaniu o zgodność działań finansowych z misją Kościoła. W Watykanie coraz częściej podkreśla się, że kwestie ekonomiczne są również kwestiami moralnymi. Chodzi bowiem o odpowiedzialne gospodarowanie dobrami przekazanymi przez wiernych z całego świata. W czasie, gdy wierni oczekują większej transparentowości i odpowiedzialności od instytucji kościelnych, nominacja kardynała Rysia może być postrzegana jako sygnał, że Watykan stawia na osoby kojarzone z otwartością i reformami. Dla samego hierarchy jest to ogromne wyróżnienie, ale także zobowiązanie wobec Kościoła powszechnego. Polski kardynał znalazł się dziś w jednym z najważniejszych miejsc decyzyjnych Watykanu. O ile dawniej kardynałów kojarzono głównie z liturgią i duszpasterstwem, o tyle współczesny Kościół potrzebuje również ludzi zdolnych do odpowiedzialnego nadzorowania ogromnego majątku i skomplikowanych struktur administracyjnych. Nominacja kardynała Grzegorza Rysia pokazuje, że Stolica Apostolska widzi w nim właśnie takiego człowieka.

I tak dobiegliśmy do końca naszego polskiego programu radiowego, który dziś dla Was poprowadziła i przygotowała Magdalena Józefiak. Program oczywiście był nadawany w ramach polskich audycji radiowych ze stacji 5 EBI FM na częstotliwości 103,1 MHz. Do wysłuchania kolejnego programu z tej stacji już dziś serdecznie zapraszam. Program oczywiście będzie nadany w poniedziałek, a przed mikrofonem zasiądzie Bola Shen. Ja dziś życzę Państwu miłego weekendu i do usłyszenia.